0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you. Dzień dobry, good morning, welcome, and enjoy Polish program. Have a happy and safe Labor Day weekend, and celebrate 250th birthday of the USA. Dzień dobry, drodzy rodacy. Podczas dzisiejszego programu chcemy uwzględnić kilka wydarzeń, które przypadają w nadchodzącym tygodniu i życzymy naszym słuchaczom przyjemnego i bezpiecznego weekendu Święta Pracy, które przypada jutro 7 września, celebrując jednocześnie 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj niedziela, 6 wrzesień, imieniny Beaty, Eugeniusza, Zachariusza, Eugenii i Albina. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią, kiedy ranne wstają zorze, śpiewa Bernard Ladysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa i prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. Warto wiedzieć, że 8 września 1946 roku urodził się Krzysztof Krawczyk, piosenkarz, współzałożyciel zespołu Trubadurzy, jego przeboje, Parostatek, Rysunek na szkle, Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Zmarł w 2021 roku. Usłyszymy kilka piosenek podczas programu w jego wykonaniu.

Słyszeliśmy wspaniałą interpretację pieśni Wielka Sława to żart, śpiewał Bogusław Morka. Warto wiedzieć, że 9 września 1856 roku urodził się Karol Namysłowski, dyrygent, skrzypek i kompozytor, twórca pierwszej Polskiej Orkiestry Symfonicznej. Zmarł w 1925 roku. George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu produkowanej przez Steinmetz Market w Parma. W Steinmetz, jak wiemy, znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. Steinmetz oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne. I tak, sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona, pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu Steinmetz pod adresem 5338 State Road w Parma. Telefon do Steinmetz kierunkowy 216-398-0183. Powtarzam, 398-0183.

Słyszeliśmy Irenę Jarocką w piosence Motylem jestem. Warto wiedzieć, że 10 września 1976 roku miała miejsce premiera komedii filmowej Motylem jestem, czyli romans 40-latka w reżyserii Jerzego Gruzy. Była to kontynuacja serialu 40-latek. W rolach głównych Andrzej Kopiczyński i Irena Jarocka. Jest wiele powodów, dlaczego warto skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home. Między innymi po to, żeby sporządzić ostatni testament i uzgodnić wszystko przed czasem, co dla nas jest ważne w chwili rozstania wcześniej, aby zaoszczędzić sobie spokój i stres dla rodziny. I jeszcze jeden bardzo ważny powód, dlaczego warto skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland lub w Parma. Golubscy pomogą z kosztami pogrzebu osobom, które mają ograniczony budżet i są na zasiłku społecznym. Proszę w tych sprawach skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland, 6500 Fullerton, telefon kierunkowy 216-341-0940 i Golubski Funeral Home w Parma, 5986 Ridge Road, telefon kierunkowy 440-886-0200. In time of needs, when you need help, call Golubski Funeral Home in Cleveland 216-341-0940 or Golubski Funeral Home in Parma 440-886-0200. Also, Golubski is available for admit and pre-need arrangements. They can assist you with spend downs for funeral arrangements for Medicaid eligibility. So help is on your way. You just have to ask dependable people by calling Golubski Funeral Home in Cleveland or in Parma. Have a happy, safe and blessed Labor Day weekend.

Piosenkę Parostatek śpiewał Krzysztof Trawczyk. Warto wiedzieć, że 9 września 1946 roku urodził się Aleksander Doba, podróżnik, kajakarz, podróżnik roku 2015 za samotne przepłynięcie kajakiem Oceanu Atlantyckiego. Zmarł w 2021 roku. Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności i rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi. Lubimy pierogi na co dzień i od święta i na każdą uroczystość. O każdej porze roku są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sophie's Natural pierogi produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską pod adresem 4617 Turney Road w Garfield Heights. Telefon 216 kierunkowy 341-5910. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio. Między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sophie's Natural pierogi Retail Store. 46 17 Turney Road w Garfield Heights. Są one tutaj w dużym asortymencie smaków w byłym Peter's Market. Sophie's Natural pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne, smaczne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania, i polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural pierogi Retail Store i życzy smacznego oraz przyjemnego, bezpiecznego weekendu święta pracy.

A teraz nasz dzisiejszy koncert życzeń. Uwaga, Tony Kończak. Z okazji urodzin moc najlepszych życzeń, dużo zdrowia, pogody ducha i wszelkiej pomyślności przesyła kochająca żona Helena z rodziną i przyjaciółmi. Tradycyjne 100 lat i więcej życzymy dla Tony Kończak.

0: płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with the Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat, 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

0: Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.
1: Wishing a happy, safe and blessed Labor Day weekend to all of our listeners from everybody at Discount Drug Mart.

9 września 2006 roku zmarł Lucjan Kedryński, dziennikarz muzyczny i konferansjer. Był kilkakrotnie z zespołami artystycznymi w Cleveland. Urodził się w 1929 roku.

Pamiętamy, że 11 września miał miejsce brutalny, terrorystyczny napad na Nowy Jork, Pensylwanię i Waszyngton. W Nowym Jorku zginęło ponad 3000 osób. Samoloty opanowane przez terrorystów wjechały na dwie wieże World Trade Center. Czcimy pamięć osób, które zginęły w dniu 11 września, 9-11. We remember 9-11. Przypominamy, że Polski Dzień w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Bellevue, Ohio będzie miał miejsce w niedzielę 20 września. Będzie tam dwóch polskich księży mówiących po polsku.

Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług.

I to już wszystko na dzisiejszy ranek. Dziękujemy za uwagę. Polecamy Państwu ogłaszające się firmy, które opłacają nasze wspólne, niedzielne spotkania z polską muzyką, z polską kulturą i żywym polskim słowem. Thank you for joining us today for the Polish program. Please patronize our sponsors. This is Eugenia Stolarczyk. Have a safe and wonderful week until next Sunday, when we come to you with the Polish radio program over WERI 1490 Cleveland Heights. Thank you for listening and thank you, Dave, for excellent technical assistance. Thank you.